0: nechce.
1: Dej mi ten pergamen.
0: Leontinko. Leontinko. Leontinko. Počkej! Leontinko!